0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: A 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Szanowni radiosłuchacze, drodzy Państwo, dzień dobry. Witamy Was wszystkich serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Wiktor Skurkowski, mój kolega, i Henryk Bęben. Dzisiaj zabieramy Państwa ze sobą na historyczną podróż, mówiącą o bitwie o Monte Cassino. Oczywiście w większości przypadków zdajemy sobie sprawę, jak ogromne znaczenie miała ta bitwa, zdobycie przez aliantów z kluczowym udziałem Polaków wzgórza Monte Cassino na początku czerwca 1944 roku. Przepraszam. To zwycięstwo pozwoliło na przełamanie tzw. linii Gustawa i otworzyło drogę do wyzwolenia Rzymu, co później miało pozytywne znaczenie do przebiegu II wojny światowej na terenie Włoch. Zanim jednak Wiktor przedstawi nam dogłębną analizę historyczną niniejszego wydarzenia, przedstawię Państwu kilka istotnych informacji dotyczących dzisiejszego dnia. Otóż dzisiaj jest niedziela, 10 czerwca 2026 roku. W Lińcu wschód słońca miał miejsce o godzinie 4:15, a zachód przewidywany jest na godzinę 20:55. Jest to już 161 dzień roku i do balu sylwestrowego zostało jeszcze 204 dni. Kilka wydarzeń historycznych. Otóż proszę Państwa, 10 czerwca 1940 roku Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii, tym samym przekraczając granicę z Francją. Paryż został ogłoszony miastem otwartym, rząd francuski opuścił stolicę, a Niemcy przeprowadziły pacyfikację Paryża. Również 10 czerwca po opuszczeniu aliantów skapitulowała również Norwegia. Oczywiście wszyscy rozumiemy, iż dzisiejsza audycja w całości poświęcona jest II wojnie światowej, a przede wszystkim bitwie o Monte Cassino, bitwie we Włoszech. Kilka słów o dzisiejszych solenizantach. Imieniny dzisiaj obchodzą Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Diana, Edgar, Cecylia i Tymoteusz. Proszę Państwa, wszystkim dzisiejszym solenizantom życzę, by ten dzień był dla Was jak najlepsza kawa. By mądrość była dla Was drogowskazem, a przyszłe dni przynosiły dumę i zadowolenie. Szanowni radiosłuchacze, proszę nie zapominać, że czekamy ze wszystkimi redaktorami Polskiego Radia na Wasze konstruktywne pomysły, uwagi, ale również na życzenia imieninowe dla Waszych bliskich. Czekamy pod adresem e-mailowym radio@polonia.oberösterreich.at. A teraz piosenka dla wszystkich solenizantów i wszystkich nas słuchających osób.
5: Panie w sukni lila róż, kruche serce

0: 10 maja 2026 roku. Niedziela. Jeśli ktoś z Państwa spojrzy dziś wieczorem na zegarek, tuż po zachodzie słońca, to gdzieś między światłem a cieniem, w tej krótkiej chwili zawieszenia, warto na moment się zatrzymać. Bo dokładnie w takich porach o świcie i o zmierzchu najczęściej zaczynały się najcięższe momenty walk pod Monte Cassino. To nie była jedna bitwa, to była długa, wyczerpująca seria starć, tygodnie naporu, cofania się, ponownych prób. 4 wielkie szturmy. Każdy z nich zostawiał po sobie coś więcej niż tylko ślady w ziemi. Dlaczego akurat tam? Dlaczego niewielkie włoskie wzgórze z klasztorem na szczycie stało się jednym z najważniejszych punktów II wojny światowej? Punkt bitwy, w którym również mój pradziadek oddał swoje życie. Wyobraźmy sobie mapę Włoch. Długi, wąski półwysep, przecięty górami. Niemcy, cofając się na północ, stworzyli linię obrony, tak zwaną linię Gustawa. I właśnie Monte Cassino było jej kluczem. Kto miał wzgórze, kontrolował drogę na Rzym. I teraz spróbujmy zobaczyć to oczami żołnierza. Nie z góry, nie z mapy, z dołu. Kamieniste zbocza, brak drzew, brak osłony. Każdy ruch widoczny jak na dłoni. A nad tym wszystkim klasztor. Stary, benedyktyński, stojący tam od wieków. Z pozoru spokojny, a w czasie wojny punkt obserwacyjny, symbol, cel. Pierwsze ataki aliantów zaczęły się w styczniu 1944 roku. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Nowozelandczycy. Każdy próbował przełamać niemiecką obronę. I każdy napotykał to samo. Doskonale przygotowane pozycje, bunkry, pola minowe, artylerię ustawioną tak, że każde podejście kończyło się stratami. To nie była wojna manewrów, to była wojna metra ziemi. Kiedy słyszymy dziś liczby, tysiące poległych, łatwo je zgubić w statystyce. A przecież za każdą z nich kryje się bardzo konkretna historia. Człowiek, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej był gdzieś indziej. W domu, w pracy, w innym świecie. Monte Cassino stało się symbolem uporu, ale też bezradności, bo przez długi czas wydawało się, że tego miejsca po prostu nie da się zdobyć. I wtedy na scenę wchodzi ktoś, kto przez lata czekał na swoją szansę. A mianowicie żołnierze II Korpusu Polskiego. Ale zanim tam dotrzemy, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samym miejscu. Bo ono nawet dziś ma w sobie coś niezwykłego. Ciszę, która nie jest zwykłą ciszą. Ciszę, w której jeśli dobrze się wsłuchać, słychać historię.
1: Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen.

Kiedy mówimy Monte Cassino, bardzo często widzimy jeden obraz. Biały klasztor na szczycie góry. Spokojny, nieruchomy. Jakby od zawsze tam był i nic go nie mogło ruszyć. Jednak w roku 1944 ten obraz przestał być spokojny. Alianci stanęli przed dylematem, który do dziś budzi emocje. Co zrobić z klasztorem? Czy rzeczywiście Niemcy wykorzystują go militarnie? Czy jest tylko symbolem, którego nie powinno się ruszać? Decyzja sama w sobie zapadła w lutym. Decyzja to znaczy bombardowanie. 15 lutego 1944 roku setki samolotów zrzuciły bomby na klasztor. Zniszczono go niemal całkowicie. To, co przetrwało wieki, wojny, najazdy, zostało zamienione w gruzy w ciągu kilku godzin. I tutaj pojawia się, proszę Państwa, paradoks. Bo po bombardowaniu Niemcy zajęli ruiny. To, co wcześniej było trudne do wykorzystania militarnie, zamieniło się w idealną twierdzę. Gruzy dawały osłonę. Każdy fragment muru stawał się punktem oporu. Widzą Państwo, czasami wojna działa wbrew logice. Czasami. Raczej zawsze. Wyobraźmy sobie żołnierzy, którzy dostają rozkaz ataku na to miejsce. Idą pod górę w pełnym świetle. Po kamieniach, które nie dają stabilności, pod ostrzałem z góry i wiedzą, że każdy metr kosztuje. I mimo to idą. Kolejne próby kończyły się niepowodzeniem. Straty rosły, a klasztor, albo to, co z niego zostało, wciąż pozostawał w rękach niemieckich. W pewnym momencie zaczęło się pojawiać pytanie, czy warto dalej? Czy cena nie jest zbyt wysoka? Ale wiedzą Państwo, jak to jest. Wojna nie daje prostych odpowiedzi. Monte Cassino blokowało drogę na Rzym. A Rzym był celem nie tylko militarnym, ale również symbolicznym. Stolica, serce Włoch, przełamanie tej linii mogło zamienić dynamikę całej kampanii. I wtedy, wiosną 1944 roku, pojawia się kluczowy element. Jak wspomniano wcześniej, chodzi tutaj o drugi korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. Żołnierze, którzy przeszli długą drogę z Syberii przez Bliski Wschód aż do Włoch. Ludzie, którzy mieli za sobą doświadczenia, których nie da się porównać z niczym innym. Dla nich to nie była kolejna bitwa. To była szansa. Szansa, żeby pokazać, że Polska, choć okupowana, wciąż walczy. Że istnieje. Że ma swoich żołnierzy. I być może dlatego właśnie zdecydowali się na coś, co wielu uznawało za niemal niemożliwe. Atak na Monte Cassino.

Maj 1944 roku. Noc. Cisza, ale cisza taka nie do opisania. Cisza, która wcale nie jest cicha. Cisza, która nie jest spokojna. Żołnierze drugiego korpusu ruszają do ataku. To nie jest jeden impuls, jeden szturm i koniec. To jest proces. Dni i noce walki, przesuwania się o kilka metrów. Czasem cofania, zbierania sił i ponownego ruszania. Spróbujmy przez chwilę wejść w ich rzeczywistość. Nie ma wygodnych pozycji. Nie ma prostych dróg. Każdy krok to wysiłek. Każdy dźwięk może zdradzić pozycję. A nad tym wszystkim świadomość, że przeciwnik widzi więcej. A, jeszcze jedno. Kamień. Wspomnienia żołnierzy często wracają do tego jednego elementu. Kamienie, które ranią, utrudniają ruch, nie pozwalają się ukryć. Monte Cassino to nie była zielona dolina, to była surowa, twarda przestrzeń. Ataki zaczęły się właśnie 11 maja. Polacy uderzyli na kluczowe wzgórza, między innymi Widmo, Sant'Angelo. Nazwy, które wtedy znaczyły wszystko, a dziś brzmią niemal abstrakcyjnie. Walki były niezwykle ciężkie. Straty niezwykle wysokie. W pewnym momencie natarcie utknęło. Pojawiło się zmęczenie, chaos, trudności z łącznością. I wtedy pojawia się coś, proszę Państwa, czego nie da się wpisać w raport. Upór. Nie spektakularny, nie filmowy, tylko mówię o uporze takim codziennym, takim cichy upór człowieka, który mimo wszystko, choćby świat się zawalił, po prostu idzie dalej. Fenomen arcypolski, moim zdaniem. Również arcypolska rzecz. Drugi szturm. Drugi szturm w tym wypadku przyniósł oczywiście przełom. Ponieważ Niemcy zaczęli się wycofywać. Linia obrony zaczęła pękać. Ale to już było po paru dniach. Piszemy datę. 18 maja 1944 roku. To data, którą wszyscy znamy, ale warto tutaj tę datę na chwilkę zatrzymać, odetchnąć. Bo to nie był moment jednego wielkiego triumfu z fanfarami. To była raczej chwila, w której po ogromnym wysiłku ponownie pojawia się cisza. Tym razem mówimy już o tej pozytywnej ciszy. Na ruinach klasztoru zawisł biało-czerwony sztandar. Obok niego Union Jack. Sztandar brytyjski. I w tym obrazie jest coś niezwykłego. Symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Dowód, że to, co wydawało się nie do zdobycia, jednak zostało zdobyte. Ale za tym obrazem stoi cena. Ponad 1000 poległych polskich żołnierzy, wśród nich mój pradziadek, kilka tysięcy rannych. I znów, liczby łatwo wypowiedzieć, trudniej je naprawdę zrozumieć. Bo każda z nich to czyjeś życie, przerwane w konkretnym momencie, czasem bardzo młode, często bardzo młode. Ale Monte Cassino zostało zdobyte. Droga na Rzym stanęła otworem, ale pytanie, które zostaje, brzmi inaczej. Co zostaje w człowieku po takim doświadczeniu?

Drodzy słuchacze, kiedy dziś odwiedza się Monte Cassino, pierwsze co uderza to porządek. Cmentarz, rzędy białych krzyży, równe linie i nadal ta cisza, która już jest z nami od początku tej audycji. I napis, który zna niemal każdy. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. To zdanie działa inaczej, kiedy stoi się tam naprawdę, bo nagle przestaje ono być cytatem. Staje się wręcz głosem. I wtedy człowiek się zastanawia, kim byli ci ludzie? Do kogo należy każdy jeden z tych krzyży? Bo niektórzy powiedzą żołnierze. Tak, oczywiście, że żołnierze, ale nie tylko żołnierze. I to uważam za bardzo ważne, żeby to powiedzieć wprost. To byli ludzie o bardzo różnych historiach. Wielu z nich przeszło przez sowieckie łagry. Wielu straciło rodziny, domy, całe dotychczasowe życie wręcz. I nagle, chociaż nie tak nagle, bo po długim rejsie, długim czasie wędrówki znaleźli się we Włoszech. W miejsce, które nie miało nic wspólnego z ich wcześniejszym światem. A jednak walczyli. Dlaczego? To pytanie wraca często i moim zdaniem nie ma jednej odpowiedzi. Dla jednych to była lojalność wobec towarzyszy, dla innych poczucie obowiązku, dla jeszcze innych nadzieja, że ich wysiłek coś zmieni, a na końcu łączyło ich miłość do Polski i patriotyzm. A może potrzeba, może nie potrzeba sensu, bo kiedy człowiek przechodzi przez doświadczenie graniczne, zaczyna szukać czegoś, co nada temu wszystkiego znaczeniu. No i Monte Cassino było jednym z takich momentów, moim zdaniem. Zwycięstwo miało ogromne znaczenie militarne, otworzyło drogę na Rzym, jak wspomniałem. Rzym, który został wyzwolony zresztą kilka tygodni później. Ale dla Polaków to zwycięstwo miało jeszcze inny wymiar. Pokazali światu, że istnieją, że walczą, że nie są tylko krajem na mapie zajętym przez okupantów. Jest w tym pewna gorycz, bo wiemy, co wydarzyło się później. Wiemy, że losy Polski po wojnie niestety potoczyły się inaczej, niż wielu z tych żołnierzy mogło sobie wyobrażać. I dlatego Monte Cassino ma w sobie coś więcej niż tylko historię zwycięstwa. Ma w sobie historię nadziei i jej komplikacji. Czasem mówi się, że historia to przeszłość. Ale są takie miejsca, które pokazują, że to nie do końca prawda. Bo kiedy stoi się na tym wzgórzu, trudno nie poczuć, że to wszystko jest jakoś obecne.

10 maja, cały czas chodzi ta dzisiejsza data. Ze mną. Rocznica, która w pewnym sensie nie jest okrągła, nie ma wielkich jubileuszy, nie ma szczególnych obchodów wpisanych w kalendarz. A jednak ta dzisiejsza data, moim zdaniem, może i jest tą najciekawszą. Bo takie nieszczególne daty bywają właśnie najciekawsze. Zmuszają nas bowiem do zadania sobie pytania, czy pamięć potrzebuje okazji. Czy pamiętamy tylko wtedy, kiedy ktoś nam przypomina, kiedy jest rocznica pełna, ważna, oficjalna. Czy to musi być właśnie ten 18 maja? No, Monte Cassino nie potrzebuje wielkich liczb, żeby być ważne. Takie jest moje zdanie. Może to akcent, aspekt osobisty, chociaż dla każdego Polaka powinno być tak. Wystarczy bowiem jeden obraz, jedno nazwisko, jedno zdanie, albo nawet coś jeszcze banalniejszego, prostszego. Świadomość, że za naszym codziennym spokojem stoi czyjś wysiłek sprzed lat. I nie chodzi tu o wielkie słowa, o patos. Chodzi raczej o proporcje, bo no jednak żyjemy w świecie, w którym bardzo łatwo się przyzwyczaić do bezpieczeństwa, do komfortu. No do tego, że rzeczy po prostu są, istnieją. A historia takich miejsc jak Monte Cassino po prostu delikatnie przypomina, że to nie zawsze było oczywiste. I że dla wielu ludzi to, co dziś uznajemy za normalność, było czymś, o co jednak trzeba było walczyć. Może więc warto dziś zrobić coś bardzo prostego. Jeszcze jeden raz. Zatrzymać się na chwilę. Pomyśleć o tych, którzy tam byli. Bez wielkich deklaracji, bez obowiązku. Tak, po ludzku. Bo pamięć nie zawsze musi być głośna. Czasem wystarczy, że po prostu jest. I może właśnie w tym tkwi jej największa siła.

0: Bitwa o Monte Cassino trwała blisko 5 miesięcy. Tyle też czasu straciły wojska alianckie, które dopiero w pierwszych dniach czerwca 1944 roku wkroczyły do Rzymu, a do granicy włosko-austriackiej dotarły na początku maja 1945 roku. Były to niezwykle krwawe i bezlitosne zmagania. W czasie całej kampanii włoskiej, która trwała od 3 września 1943 roku do 2 maja 1945 roku, alianci stracili blisko 3.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
2: Na falach 105 MHz.
3: A 105,0 MHz.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
4: Polnisches Radio in Oberösterreich.
0: Szanowni radiosłuchacze, drodzy Państwo, dzień dobry. Witamy Was wszystkich serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Wiktor Skurkowski, mój kolega, i Henryk Bęben. Dzisiaj zabieramy Państwa ze sobą na historyczną podróż, mówiącą o bitwie o Monte Cassino. Oczywiście w większości przypadków zdajemy sobie sprawę, jak ogromne znaczenie miała ta bitwa, zdobycie przez aliantów z kluczowym udziałem Polaków wzgórza Monte Cassino na początku czerwca 1944 roku, przepraszam. To zwycięstwo pozwoliło na przełamanie tak zwanej linii Gustawa i otworzyło drogę do wyzwolenia Rzymu, co później miało pozytywne znaczenie do przebiegu II wojny światowej na terenie Włoch. Zanim jednak Wiktor przedstawi nam dogłębną analizę historyczną niniejszego wydarzenia, przedstawię Państwu kilka istotnych informacji dotyczących dzisiejszego dnia. Otóż dzisiaj jest niedziela, 10 czerwca 2026 roku. W Lińcu wschód słońca miał miejsce o godzinie 4:15, a zachód przewidywany jest na godzinę 20:55. Jest to już 161 dzień roku i do balu sylwestrowego zostało jeszcze 204 dni. Kilka wydarzeń historycznych. Otóż proszę Państwa, 10 czerwca 1940 roku Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii, tym samym przekraczając granicę z Francją. Paryż został ogłoszony miastem otwartym, rząd francuski opuścił stolicę, a Niemcy przeprowadziły pacyfikację Paryża. Również 10 czerwca po opuszczeniu aliantów skapitulowała również Norwegia. Oczywiście wszyscy rozumiemy, iż dzisiejsza audycja w całości poświęcona jest II wojnie światowej, a przede wszystkim bitwie o Monte Cassino, bitwie we Włoszech. Kilka słów o dzisiejszych solenizantach. Imieniny dzisiaj obchodzą Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Diana, Edgar, Cecylia i Tymoteusz. Proszę Państwa, wszystkim dzisiejszym solenizantom życzę, by ten dzień był dla Was jak najlepsza kawa. By mądrość była dla Was drogowskazem, a przyszłe dni przynosiły dumę i zadowolenie. Szanowni radiosłuchacze, proszę nie zapominać, że czekamy ze wszystkimi redaktorami Polskiego Radia na Wasze konstruktywne pomysły, uwagi, ale również na życzenia imieninowe dla Waszych bliskich. Czekamy pod adresem e-mailowym radio@polonia.oberösterreich.at. A teraz piosenka dla wszystkich solenizantów i wszystkich nas słuchających osób.
5: Panie w sukni lila róż,

0: 10 maja 2026 roku. Niedziela. Jeśli ktoś z Państwa spojrzy dziś wieczorem na zegarek, tuż po zachodzie słońca, to gdzieś między światłem a cieniem, w tej krótkiej chwili zawieszenia, warto na moment się zatrzymać. Bo dokładnie w takich porach, o świcie i o zmierzchu, najczęściej zaczynały się najcięższe momenty walk pod Monte Cassino. To nie była jedna bitwa, to była długa, wyczerpująca seria starć, tygodnie naporu, cofania się, ponownych prób. 4 wielkie szturmy. Każdy z nich zostawiał po sobie coś więcej niż tylko ślady w ziemi. Dlaczego akurat tam? Dlaczego niewielkie włoskie wzgórze z klasztorem na szczycie stało się jednym z najważniejszych punktów II wojny światowej? Punkt bitwy, w którym również mój pradziadek oddał swoje życie. Wyobraźmy sobie mapę Włoch. Długi, wąski półwysep, przecięty górami. Niemcy, cofając się na północ, stworzyli linię obrony, tak zwaną linię Gustawa. I właśnie Monte Cassino było jej kluczem. Kto miał wzgórze, kontrolował drogę na Rzym. I teraz spróbujmy zobaczyć to oczami żołnierza. Nie z góry, nie z mapy, z dołu. Kamieniste zbocza, brak drzew, brak osłony. Każdy ruch widoczny jak na dłoni. A nad tym wszystkim klasztor. Stary, benedyktyński, stojący tam od wieków. Z pozoru spokojny, a w czasie wojny punkt obserwacyjny, symbol, cel. Pierwsze ataki aliantów zaczęły się w styczniu 1944 roku. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Nowozelandczycy. Każdy próbował przełamać niemiecką obronę. I każdy napotykał to samo. Doskonale przygotowane pozycje, bunkry, pola minowe. Artylerię ustawioną tak, że każde podejście kończyło się stratami. To nie była wojna manewrów, to była wojna metra ziemi. Kiedy słyszymy dziś liczby, tysiące poległych, łatwo je zgubić w statystyce. A przecież za każdą z nich kryje się bardzo konkretna historia. Człowiek, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej był gdzieś indziej. W domu, w pracy, w innym świecie. Monte Cassino stało się symbolem uporu, ale też bezradności, bo przez długi czas wydawało się, że tego miejsca po prostu nie da się zdobyć. I wtedy na scenę wchodzi ktoś, kto przez lata czekał na swoją szansę. A mianowicie żołnierze II Korpusu Polskiego. Ale zanim tam dotrzemy, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samym miejscu, bo ono nawet dziś ma w sobie coś niezwykłego. Ciszę, która nie jest zwykłą ciszą. Ciszę, w której jeśli dobrze się wsłuchać, słychać historię.
1: Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen.

0: bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım.
1: Radio Flow of Anglophone Minutes.
2: Niedziela, proszę Państwa, minęła dokładnie godzina 14, a więc polski głos z nad Dunaju w Lińcu rusza w świat, aby wspólnie napełnić serca nasze tym słońcem majowym, a dać siłę na te codzienne, szare dni. Radio Fro Polonia, otwarte, krytyczne, wolne, zaprasza. Jedziemy, kochani, jedziemy!

No tak, i klasyka popłynęła na początku naszej audycji. No te słowa bardzo wpisują się w te ostatnie dni, które wydarzyły się w moim życiu, więc uśmiechnij się i do góry głowa powiedz, stary, gdzieś ty był. No działo się, proszę państwa. Ach, ten klęczon, kompozytor i muzyk, jak jego brakuje, dodawał więcej pazura rockowego właśnie w czerwonych gitarach. Powiedz, stary, gdzieś ty był. Rewelacyjny utwór w super wykonaniu mojego zespołu. Proszę państwa, te utwory to chyba dobro narodowe. No tak, audycja polonijna, proszę państwa, wita się z państwem serdecznie Janusz Usewicz. Jest przeznaczona dla rodaków tutaj w Austrii i w Polsce i rozsianych po całym świecie. Jesteśmy dla was już tyle lat tutaj w tym studio radiowym, aby właśnie zasiać sobie nawzajem oczywiście cząsteczkę nadziei i radości życiowej. Mam nadzieję, że i tak będzie tym razem, tak będzie też i dzisiaj, co właśnie także zachęcam do kontaktu bezpośredniego, no bo to chyba jest jedyne takie radio tutaj w Austrii na żywo, do którego można się dodzwonić i wyrazić swoje myśli, tak jak właśnie wspomniałem, radio jest otwarte, krytyczne i wolne. Zapraszam oczywiście na krótko, ktoś jakby mógł zadzwonić i przekazać jakąś wspaniałą informację. No dobrze, proszę państwa, mamy majówkę, mamy już 10 maja. Pogoda w Linzu akurat sprzyja fajnym spacerom, żeby poczuć tą wiosnę, zapach bzu. Tak czasami jeszcze się wydaje, że już człowiek starszy zapachu nie ma, ale jak się przejdzie koło tego krzaka, gdzie taki pachnący best, aż w płucach się raźniej robi. No tak, zaczynamy nasze kalendarium. Znak zodiaku to byk, wspaniały byk, proszę państwa, 130 dzień roku, a do Sylwestra już niedużo, 235 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Antonina, Felix, no i właśnie Sylwester. Jak ktoś by nie chciał czekać ponad 200 dni, to dzisiaj ostatecznie można sobie małą imprezę sylwestrową już zrobić i by to nie było żadne faux pas, bo stoi jak byk w kalendarzu, że dzisiaj jest byk i Sylwester. Dobrze, proszę państwa, gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. No oby tak się było i oby tak się sprawdziło, bo tutaj takie sprzeczne informacje dochodzą z Polski, że tam znowu naciąga fala jakiegoś mrozu. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Chociaż tak dziwnie się każdego roku, tak na początku maja, te mrozy powtarzają, a się chce powiedzieć, doszukać jakichś manipulacji. No ale oczywiście z klimatem dzisiaj się nie dyskutuje, po prostu się przyjmuje taki, jaki jest. No tak na chwilę wrócę jeszcze może do tych świąt nietypowych, bo dzisiaj coś takiego fajnego znalazłem. Mimo że dzisiaj jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, oczywiście można się właśnie udać na spacer z żoną i poszukać jakiegoś właśnie takiego ptaszka wędrownego, ale tutaj się zatrzymam na chwilę, na króciutką chwilę, bo okazuje się, że dzisiaj jest dzień zołzy. No i by to tak brzmiało, może strasznie, panie by strasznie zaraz podniosłyby jakiś larum, ale proszę państwa, doczytajmy do końca. Nie wiadomo, jak powstało święto, ale o słowie zołza można już powiedzieć więcej, ponieważ zołza jest często traktowana jako akronim, czyli skrótowiec od zgrabna, obrotna, ładna, zaradna, ambitna. No i myślę, że od dzisiaj, jak ktoś powie do jakiejś pani ty zołzo, no to nie warto się obrażać, bo z tego wynika to, co niesie internet, że to jest jednak komplement. No tak, proszę państwa, mamy jeszcze w Austrii jedne fajne święto, ale to może za chwilę, żeby już nie za dużo tych informacji. Właśnie tak tutaj sobie opowiadamy o tych różnych rzeczach. No jest wspaniały maj, jest cieplutko. Jeszcze raz wszystkim składamy życzenia. Jakby ktoś właśnie wiedział, może ktoś gdzieś tam ma wspaniałe urodziny, a my o tym nie wiemy, zapraszam zadzwonić. No tak, numeru nie podałem, no to już się śpieszę. 06 60 71 72 217. No i cóż,
po tych wszystkich wojażach, powiedz stary, gdzieś ty był. Piosenka, proszę państwa, no także chyba klasyka, bo to zaśpiewa Stan Borys sprzed lat, Spacer dziką plażą, tak dla wspomnień, tak właśnie dla tych spacerów, gdzie już niedługo no na pewno państwo wyruszą na takie większe urlopy i może się zdarzy, chociaż teraz już naprawdę bardzo, bardzo ciężko znaleźć dziką, wspaniałą plażę. Jest to wszystko tak jakoś zagospodarowane, poukładane, aż czasami człowiek i tęskni właśnie za jakąś dzikością, ale może tą dzikość znajdziemy w tej piosence, gdzie państwu właśnie dedykuję w ten majowy, wspaniały dzień i czekam na państwa głosy. Oczywiście Stan Borys i Spacer dziką plażą.

Oj, ładnie nam to wyśpiewał Stan Borys, zakochani plażą. Ktoś by zapytał, oj, kiedy ostatnio spacerowałeś zakochany z plażą? Padłaby odpowiedź parę dni temu. No i ktoś by był zaskoczony. Taki jest właśnie, proszę Państwa, maj. Tak w tych piosenkach śpiewają o tym zakochaniu i rzeczywiście wszystko wokół nas budzi się do życia i warto właśnie czasami spojrzeć na to tym takim okiem romantyczności, bo to właśnie nas wtedy pobudza do tego życia i razem z przyrodą ruszamy w wielką taką przygodę majową po tej strasznej, jakby co się wydawało, zimie. No tak, moi mili, dzisiaj w Austrii jest niedziela, która utula i uściska czule, czyli Dzień Matki. Święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności matkom. No tak, proszę Państwa, data obchodów na świecie zależy właśnie od każdego kraju. Jakoś to jest tak ustalone, że w każdym kraju ten Dzień Matki jakoś jest inaczej obchodzony. No tutaj u nas w Austrii jest zawsze w drugą niedzielę maja. No i dzisiaj świętujemy takie wspaniałe święto. Łezka się toczy po policzku, bo też się wspomina właśnie, jak to człowiek wykorzystał okazję, żeby spacerować po plaży z mamą własną. I mamą, kiedy już przychodzi taki czas, gdzie człowiek jest zobowiązany do opieki nad rodzicami, nie przespać tej możliwości, dać poczucia tego, że jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co te nasze matki przez te noce i dnie, przez tą naszą niesforną młodzieńczość i naszą taką beztroskie dzieciństwo ofiarowały się niestety bezgranicznie i miejmy właśnie zawsze te dla nich współczucie i czas na to, żeby nawet właśnie wykorzystać moment, spacerując gdzieś nad morzem. Ogólnie można powiedzieć, że rodzice właśnie, gdy człowiek się starzeje, dopiero na własnej skórze widzi, ile to kosztowało zdrowia, siły, wysiłku i bardziej zaczyna właśnie doceniać ten ich trud. No i dzisiaj tak może to święto Dzień Matki, ale też nie zapominajmy nigdy o tych ojcach, gdzie tam zawsze w pracy zabezpieczali ten byt rodzinie i wydaje mi się, że właśnie to są tacy ludzie, którym nigdy nie będziemy w stanie oddać wszystkiego, co dla nas zrobili. No i tacy właśnie są rodzice. Kiedy byliśmy mali, nosili przecież nas na rękach, nawet gdy sami byli przecież zmęczeni. Czuwali przy naszych łóżkach podczas gorączki, odkładali własne marzenia na później, na potem i po cichu rezygnowali z wielu rzeczy. Myśmy nawet o tym nie wiedzieli, a tylko dlatego po to, aby nam niczego nigdy nie zabrakło. Dlatego troska rodziców, gdy się starzeją, nie jest ciężarem. To chyba, wydaje mi się, że to zaszczyt. To moment, w którym możemy oddać choć część tej miłości, cierpliwości i ciepła, które oni dawali nam przez całe nasze życie. Czasem wystarczy telefon, czasem wspólny obiad, czasem zwykłe, jak się dziś czujesz. Bo dla nich najważniejsze nie są pieniądze, nie są prezenty. Najważniejsze jest poczucie, że nadal są potrzebni i kochani. Opiekując się rodzicami, człowiek nie traci wolności. Przeciwnie, odkrywa, czym naprawdę jest miłość, wdzięczność i człowieczeństwo. No właśnie, a my, kiedy ostatni raz powiedziałeś swoim rodzicom, że ich kochasz, bo miłość cierpliwa jest. No i teraz piosenka, proszę Państwa, ode mnie. Dla tych wszystkich rodziców naszych, którzy już byli, którzy odeszli, a którzy może jeszcze są, pośpiewajmy, zaśpiewajmy dla nich specjalną piosenkę Brakuje mi nas.

No tak, nie przestałem Cię kochać, jak brakuje. No niestety, dzisiaj Dzień Matki, takie malutkie wspomnienia zaśpiewał Arek Kopaczewski. No tak, proszę Państwa, wracamy do rzeczywistości, bo dzisiaj 10 maja także jest w Austrii, tutaj w Linzu, szczególne obchody, szczególna uroczystość, czyli uroczystość wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen. O 10 prawdopodobnie odbyła się tam wspaniała msza, właśnie poświęcona tym wszystkim, którzy tam, proszę Państwa, mieli te swoje i cierpienie, i ból, i takie ciężkie czasy. No każdy wie, jak to w tych obozach. Chociaż ja teraz właśnie jestem na etapie czytania książki, proszę Państwa, Viktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu. Naprawdę z tej książki dopiero do mnie dotarło, czym był obóz, bo troszeczkę tak, jak my wspominamy, to patrzymy takimi naszymi oczami już właśnie poprzez ten spokój, który mamy. Ale tam w tym obozie poprzez mękę, tu chodzi o psychikę ludzką, do czego człowiek jest zdolny właśnie, gdy dopada go taka męczarnia, gdy dopada go taka ściana, mur, jak to wpływa na psychikę naszą, na wewnętrzne nasze odczucia i stawia nas w takiej nietypowej sytuacji w stosunku do innych współobozowiczów. No niestety, sentymentu tam nie było. Viktor Frankl twierdzi, że zło i cierpienie nie mogą nas zniszczyć w sensie ostatecznym. Ta niezwykła, wzruszająca książka kładzie podwaliny pod świadomość człowieka. To hymn ku czci każdego, kto niczym mityczny Feniks jest w stanie powstać z popiołów, wybierając życie zamiast ucieczki. No właśnie, on, który sam przeszedł obóz, pokazuje, jak można z tego wyciągnąć te dobre owoce i uleczyć się. Przede wszystkim właśnie to, co nas czasami w życiu rani i boli, on mówi, że trzeba temu się przeciwstawić. Trzeba w te miejsca wrócić. To jest bardzo trudne i ciężkie. I dlatego myślę, że takie uroczystości dobrze, że się odbywają tutaj u nas blisko Linzu w Mauthausen, aby właśnie uświadomić sobie przede wszystkim, do czego jest zdolny człowiek. Bo przecież i po jednej stronie, i po drugiej byli ci sami ludzie z tych samych krwi i kości, i ciała, i duszy. A jak można właśnie się zachować w stosunku do drugiego człowieka? Oby się nigdy to nie powtórzyło, oby nigdy to nie miało takiego i miejsca, chociaż dzisiaj w zwariowanym w tym świecie, może w jakimś mniejszym stopniu, ale obserwujemy na zewnątrz takie różne dziwne sytuacje, gdzie człowiek jakby z tej samej ulepionej gliny, a zachowuje się jakby był kimś normalnie lepszym, wyższym czy ważniejszym. Takie fajne hasło na współczesne czasy, na dzisiejsze czasy znalazłem. Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. Tadeusz Kotarbiński. No właśnie, czasami sobie warto i dzisiaj uświadomić, co my mamy w tej głowie, jak patrzymy na drugiego człowieka, abstrahując od polityki, od tego, co się dzieje na świecie, co oni z nami robią, jakie podejmują decyzje. Akurat na to wpływu nie mamy, ale mamy na stan swojej własnej i duszy. No i jeszcze jest takie fajne w maju wspomnienie, dumne z tego, że jesteśmy z Polski. Oczywiście, proszę Państwa, Monte Cassino. Monte Cassino, gdzie 18 będzie także obchodzona rocznica zwycięstwa zajęcia klasztoru na Monte Cassino, gdzie od stycznia zdobywano to wzgórze i niestety nie udało się. W lutym zostało doszczętnie zbombardowane, a z tego wyszło, że Niemcy jeszcze bardziej tam się
osiedlili, mogli za każdy mur się schować i dopiero właśnie Polacy pod dowództwem generała Andersa w maju udowodnili, że to, co jest niemożliwe, jest także w naszych rękach, w polskich rękach i jest możliwe do zdobycia. No i myślę, że fajny taki hołd oddajemy w tym maju tym wszystkim naszym bohaterom i teraz, gdy brakuje takich właśnie wzorców, warto jednak wracać do tych ludzi zwykłych, szarych, takich jak byli w obozie w Mauthausen, ci, co przeżyli, tak jak Viktor Frankl i to opisał, żeby właśnie ludziom jeszcze dopomóc i dać nadzieję. Także właśnie szukajmy takich właśnie ludzi, którzy dają wzmocnienia, bo dzisiaj tych autorytetów to są takie jakieś blade gwiazdy, gdzie trudno w ogóle ich sobie wziąć za wzór. No ale także dzisiaj chciałbym tutaj w tym studio radiowym oddać hołd jakiś muzyczny, no i puścić piosenkę. Proszę Państwa, były czerwone maki na Monte Cassino. To mnie zastanawia, że w tych powojennych czasach, gdy naprawdę w Polsce właśnie zapanował taki reżim ostry, komunistyczny, w ogóle o Monte Cassino, o Andersie, o generale Maczku nie wolno było rozmawiać, a jednak ta piosenka Czerwone maki na Monte Cassino zapadła w serca wszystkich rodaków, obojętnie jakiej opcji, i nawet nie było ustawy, nawet nie było zarządzenia, że ta piosenka ma być szanowana, która oddawała hołd tym wszystkim, którzy wspinali się na te wzgórze i niestety niektórzy właśnie i polegli i nasączyli tymi makami krew naszą ojczyźnianą. I właśnie przy tej piosence tańczyć nie było można i każdy o tym wiedział i nie było nawet zarządzenia, rozporządzenia, a każdy się do tego dostosował. Ja tutaj zagram piosenkę, bo ten kwiat czerwony zespołu No to co ze wspaniałym głosem pana Janczarskiego i myślę, że to też taki będzie wspaniały hołd oddania tym wszystkim, którzy właśnie podczas II wojny światowej musieli przejść przez tą ciemną dolinę, przez tą gehennę, gdzie człowiek człowiekowi sprawił taki los. No i mam nadzieję, że to już się nigdy, nigdy więcej nie powtórzy. Posłuchajmy.

bo ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas, tak właśnie dzisiaj przyszedł na to czas, żeby oddać hołd tym wszystkim, którzy właśnie przeszli przez ciemną dolinę, przez gehennę II wojny światowej, a zwłaszcza tutaj obok nas w Mauthausen, w obozie koncentracyjnym. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy angażują się w te uroczystości. Chciałbym z góry wszystkim podziękować za to, że właśnie jeszcze można upamiętnić i wspominać te ciężkie czasy właśnie dla następnych naszych młodych ludzi, aby oszczędzić ich przed tym, żeby to się nigdy nie powtórzyło. No wczoraj usłyszałem, że ankietę w Berlinie zrobiono, 70% młodych Niemców nie wie, kto napadł na Warszawę, kto ją zniszczył, kto ją zburzył. Dlatego uczmy młodych ludzi nie po to, żeby jakoś się użalać, ale właśnie, żeby przestrzec, żeby być zawsze człowiekiem. Mamy wspaniałych ludzi właśnie, jak też generał Anders czy Maczek. Proszę Państwa, generał, który nie przegrał żadnej bitwy, żeśmy kiedyś tutaj o nim sobie to mówili, a po wojnie no nie miał szans wrócić do Polski, bo komunistyczne władze odebrały mu obywatelstwo i skazały go na banicję. No a także Anglicy po prostu go nie docenili. Kunszt sztuki wojennej nie interesował go ich. No i niestety, aby się utrzymać, musiał pracować jako barman. Przykre to jest i smutne czasami właśnie, że tak nas nie doceniają. No i właśnie ten atak na Monte Cassino, otworzył chyba oczy i się zapisał na stałe w historii, że to Polacy, no chociaż tam po zdobyciu przy polskiej fladze automatycznie się zjawiła flaga brytyjska. No tak, bo walczyli pod egidą właśnie armii brytyjskiej, ale to polska krew wsiąkała w te maki na Monte Cassino. Dobrze, moi mili, wspominamy, bo warto i czas i moment jest na to, żeby oddać taką właśnie cześć tym wszystkim. Ale my mamy teraz, proszę Państwa, życzenia z okazji rocznicy ślubu. 25 lat dla Edyty i Łukasza. No były wcześniejsze już takie informacje, że im się w życiu nie układa, jak to także w piosence było, że już tam jest coś nie halo, że jest blisko dorastania. Wielkie poruszenie stało się faktem. Zespół Golec Orchestra zaprezentował w piątek właśnie najnowszy utwór Masz jak ja, poruszającą, pełną emocji opowieść o relacji, w której pozorny dystans współistnieje z głębokim porozumieniem dusz. To piosenka o bliskości, która nie potrzebuje wielu słów, by wybrzmieć prawdziwie. Proszę Państwa, ten singiel ma jeszcze jeden szczególny wymiar, bo to właśnie osobisty prezent Edyty i Łukasza Golców z okazji właśnie ich 25-lecia. Także proszę Państwa, okazało się, że plotki, w małżeństwie jest wszystko dobrze. Autorem tekstu do piosenki, którą swoją premierę właśnie miała 8 maja, jest Michał Zabłocki, a za muzykę odpowiada Łukasz Golec. No i właśnie chciałbym teraz tutaj zaprezentować wspólnie tą piosenkę, żebyśmy posłuchali jako premierę. No i także dla tych wszystkich, którzy czasami mają jakieś trudności w małżeństwie, żeby właśnie podczas słuchania tej piosenki mogli odnaleźć coś, co ich złączy, co da nadzieję. Wspólnie stworzyli tą kompozycję subtelną, a zarazem właśnie wyrazistą, opartą na charakterystycznym dla zespołu brzmieniu. Masz jak ja to utwór szczególny, powstał jako osobisty prezent Edyty i Łukasza Golców z okazji 25-lecia ich małżeństwa. Artyści podkreślają, że to jest ich muzyczny hołd dla miłości, która właśnie potrafi przetrwać wszystko, dojrzałej, świadomej i opartej przede wszystkim na wzajemnym zrozumieniu. Masz jak ja to muzyczny opis paradoksalnej relacji łączącej w sobie cechy dystansu z niezwykłym
porozumieniem właśnie dusz. To utwór przypominający, że prawdziwa bliskość nie zawsze zależy od ciągłej obecności czy słów, ale właśnie lecz od głębokiego rezonansu między ludźmi, takiego choćby jak wyczuwa się pomiędzy Edytą i Łukaszem, której żywiołami są zarówno wspólne małżeństwo, jak i wspólny, współstworzony zespół. No tak, proszę Państwa, kiedyś tutaj mieliśmy okazję w tym naszym radiu rozmawiać z panem Łukaszem, dlatego taka specjalna dedykacja i życzenia z okazji 25-lecia wspólnego małżeństwa tutaj od nas dla nich. Myślę, że się także ucieszą, że radio z Linzu pamięta o nich. No i teraz posłuchajmy piosenka. Oni sami dla siebie zaśpiewają, ale także dla nas właśnie, żebyśmy pamiętali o tym, że w małżeństwie można wytrwać i znaleźć kompromisy. Głolec, orkiestra, masz jak ja.

No tak, mamy wszyscy po połowie, no właśnie, warto, proszę Państwa, tak z okazji 25-lecia małżeństwa Edyty i Łukasza sobie wziąć to do serca, że mamy wszystko porówno i żeby tak się umieć tym dzielić i zachwycać. Tak, proszę Państwa, no teraz chciałbym powrócić do takiej tragicznej informacji, do takiego smutnego wydarzenia, które tutaj miało miejsce w czwartek, akurat jeszcze mnie tutaj nie było i dotarło do mnie aż do Polski, bo i nawet w polskiej telewizji usłyszałem o tym, że w Lińcu w czwartek wydarzyła się tragedia. Otóż właśnie, proszę Państwa, pan, który ma 90 lat, zastrzelił żonę, chyba ona miała 88 lat, i córkę w restauracji. Straszne, raptowne wydarzenie. Później okazało się, że tradycyjnie spór o jakiś majątek, o jakiś spadek. No i tak zawsze do mojej głowy dochodzi pytanie i się zastanawiam nad tym, mając 90 lat, jak jeszcze można się zastanawiać nad tym, co tam mi zostało przydzielone czy podzielone. Mało tego, wszyscy walczymy o zdrowie. Życzymy sobie na urodzinach dużo zdrówka. No i tak sobie pomyślałem, jakby ten pan miał problemy, jakieś bóle w kolanach czy w kręgosłupie, czy by musiał chodzić na chemię, czy by miał czas myśleć o takich sprawach. No ale że był właśnie zdrowy, że miał dużo siły. Nie chcę oceniać, nie znam dokładnie sprawy, ale tak z boku to właśnie wygląda, że czasami zastanawiam się, czy te zdrówko nam jest tak do późnej starości to potrzeba, bo może później się okazać, że mamy siły aż na takie wielkie, wielkie właśnie i bzdury. Proszę Państwa, patrząc na przepełnione sale sądowe, gdzie właśnie rodzina, rodzeństwo, kuzynostwo sądzą się, jest spór o spadek, no i to właśnie czasami często po śmierci rodziców, tych wspaniałych rodziców, którzy dzisiaj obchodzimy święto, skaczą sobie do oczu i to o symboliczne jakieś tam parę złotych. Nasuwa się pytanie, czy rodzeństwo to jedna z najważniejszych rzeczy w całym życiu człowieka i czy to ciągle jest aktualne. Bo kiedyś właśnie się wydawało, że rodzina, rodzeństwo trzymają się razem. No a później właśnie dochodzi do takiej tragedii, że w wieku 90 lat jeszcze jakieś zażyłości w sercu są, że potrafimy wyciągnąć pistolet, zastrzelić żonę, o którą w tym wieku powinniśmy dbać, zastrzelić córkę, która miała wspaniałe okazje dożyć do 60 lat, no a na końcu siebie. I po co to później się kłócić, że są i kolejki do lekarza, po co się umartwiać, że by jeść zdrowo. Proszę Państwa, właśnie, jak to jest? Czy cały czas ten symbol takiego zjednoczenia się w rodzinie jest aktualny? Pokolenie, które dorastało właśnie w przekonaniu, że rodzina jest najważniejsza, a dziś się wydaje, że uczy swoje dzieci, że prawdziwa rodzina to nie tylko więzy krwi. No bo tak się właśnie zastanawiam, to wszystko podsumowując i te obozy, i te postawy SS-manów i więźniów w stosunku jeden do drugiego, to skądś gdzieś się właśnie wywodziło. I w każdej takiej sytuacji musimy zachować spokój w sercu, a przede wszystkim znaleźć tą miłość. Właśnie, przede wszystkim miłość, szacunek i obecność. I czy tylko to szukajmy w rodzinie, czy można gdzieś indziej? Dorośliśmy do momentu, w którym rozumiemy, że samo pokrewieństwo dzisiaj już nie daje nikomu automatycznego miejsca w naszym sercu, domu czy życiu. Prawdziwa rodzina teraz chyba to ludzie, którzy są przy nas nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się dobrze, ale także wtedy, gdy życie stawia przed nami trudne chwile. To ci, którzy okazują nam i naszym dzieciom troskę, wsparcie i szczere uczucie. To może być sąsiad, sąsiadka, to może być jakiś przyjaciel i kolega. Pokazuje się, że czasami właśnie znajdziemy więcej zrozumienia i miłości poza rodziną,
poza bliskimi niż we własnym gronie rodzinnym. Uczymy nasze dzieci, że rodziną może być przyjaciel, który dzwoni zapytać, jak się czujesz, partner wspierający nasze marzenia, sąsiad wyciągający pomocną dłoń czy bliscy, przy których czujemy się bezpiecznie, ale przede wszystkim akceptowani. To ludzie, którzy cieszą się naszym szczęściem tak, jakby było ich własnym i którzy zostają obok nas podczas największych burz. To pokolenie na nowo definiuje znaczenie rodziny. Zrywamy z przekonaniem, że trzeba być lojalnym wobec toksycznych relacji tylko dlatego, że łączy nas krew. Zamiast tego budujemy domy pełne spokoju, miłości i szczerości. Pokazujemy dzieciom, że rodzina opiera się na zaufaniu, więzi i wzajemnym szacunku. Rodzina to nie nazwisko ani wspólne DNA. To ludzie, przy których możemy być sobą, którzy uczą nasze dzieci, czym naprawdę jest miłość i którzy każdego dnia wybierają nas na nowo, bezwarunkowo. To właśnie prawdziwa jest rodzina. Dla mnie jest to trochę takie smutne, że właśnie bardziej czasami wsparcie można znaleźć poza domem, niż właśnie to powinno być automatycznie tam, gdzie są więzy krwi. Ale na szczęście nie ma takich dużo osób, którzy właśnie nie łącząc się więzami krwi są ochotni do oddania się. Ale na swojej drodze życiowej, nawet na swojej ostatniej eskapadzie okazało się, że można jeszcze takich wspaniałych ludzi spotkać i dzięki za to. Oczywiście rodzina zawsze powinna i jest na pierwszym i miejscu, ale to aż dziw bierze, że czasami obcy człowiek, którego znasz rok, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, dziesięć, naprawdę jest ci szczerze oddany. I dla nich taka wspaniała teraz właśnie dedykacja i piosenka, bo oczywiście też trzeba o nich wspomnieć, bo to są naprawdę ludzie, którzy nic nie muszą, a wszystko chcą i robią z miłości i z serca. Kolejna premiera, proszę Państwa, Serce chce do Ciebie biec, Miraż i Joko. Tak troszeczkę właśnie podskoczymy przy tej piosence i pomyślimy sobie o tych wspaniałych, wszystkich obcych ludziach, którzy nie mają więzy krwi z nami, a są nam bardzo oddani. Dziękuję Wam wszystkim.

No tak, czasami tak mamy kilka zdartych płyt i trochę zdjęć i warto czasami wspominać, a zwłaszcza właśnie, żeby utrzymać jednak na pierwszym miejscu te więzy krwi, żeby właśnie nie szukać później po obcych jakichś wsparcia, chociaż jest dużo wspaniałych właśnie ludzi i którzy mają nie tyle ochotę może, bo to nie chodzi o ochotę, ale właśnie, które mają serce do takiej pomocy. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Proszę Państwa, no historie z życia wzięte, taka historia dla mnie, która jest potrzebna, bo czasami właśnie mamy takie chwile słabości w życiu i żeby się podnieść, żeby do końca nie upaść, potrzebujemy jakiegoś właśnie świadectwa, jakiegoś to dowodu. No stare świadectwo sprzed wojny jeszcze, ale w wieku 16 lat, proszę Państwa, Betty Robinson była najszybszą kobietą na świecie. W wieku 19 lat uznano ją za zmarłą i przewieziono do kostnicy. Jej historia brzmi jak scenariusz z filmu, ale niestety wydarzyła się naprawdę. Wszystko zaczęło się bardzo przypadkowo. Na peronie w Chicago nauczyciel zobaczył młodą dziewczynę biegnącą, by zdążyć na pociąg i oniemiał. Ona nie biegła, ona leciała, fruwała. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu i Betty, która wcześniej nawet nie wiedziała, że kobiety mogą rywalizować na wysokim poziomie, wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1926 roku i co? I zdobyła właśnie złoto. Amerykankę nazwano złotą dziewczyną. Świat wtedy leżał u jej stóp, aż pewnego dnia wszystko, jak to w życiu, się zawaliło. W 1931 roku samolot, którym leciała Betty, rozbił się na bagnach. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, jej ciało było tak zniszczone, że uznano ją za martwą. Bez wahania przewieziono ją do kostnicy. I właśnie tam wydarzył się cud. Ktoś zauważył ledwo widoczny ruch. Betty żyła. Po kilku tygodniach wybudziła się ze śpiączki i usłyszała niestety druzgocącą diagnozę. Jedna noga złamana, druga zrekonstruowana metalem i krótsza od tej drugiej. Lekarze byli szczerzy, być może już nigdy nie będzie chodzić. Podczas gdy świat już ją skreślił, Betty rozpoczęła najtrudniejszy bieg w swoim życiu. No i właśnie czasami tak jest u nas, że w połowie drogi my wszyscy już rezygnujemy. Najpierw na wózku inwalidzkim, potem czołgając się, później pierwsze kroki, aż w końcu przez ból i łzy znowu zaczęła biec. Rok 1936, Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Nie mogła już zginać kolana, aby korzystać z bloków startowych, więc starty indywidualne były dla niej niemożliwe. Ale się nie poddała. Dołączyła do sztafety, gdzie start odbywał się z pozycji stojącej. W finale, gdy stadion szalał, a faworytki popełniły błąd, Betty biegła tak, jakby goniło ją samo życie. I znów co? Zdobyła złoto. Ten drugi medal był czymś więcej niż nagrodą. Był dowodem, że los może się mylić, że upadek to nie koniec, że nawet gdy wszyscy w ciebie zwątpili,

No tak, proszę Państwa, nigdy nikt nie będzie za Ciebie żył. Nasza audycja też już pomału dobiega do końca. Natalia Kukulska, wspaniała piosenka, 2002 rok, no ale właśnie jaka realna i prawdziwa i przestroga. Ja już się żegnam z Państwem do następnego razu. No i myślę, że ta audycja dzisiaj wspaniale się zakończy, bo to zaśpiewa, proszę Państwa, letni hit Kasa. I ja się już Państwem tym letnim hitem żegnam, bo to już maj i słoneczko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Żegna się z Państwem Janusz Usewicz.